0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. Ricominciamo a saltare.

0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. Cominciamo
2: a saltare. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...